0: si mambo za ajabu.
1: Ah, hata kama Brazil
2: amekuwa ina. Tulia.
1: Tulia mjomba.